kyɛ sɛ mewɔ mmerɛ ne nyombea me kɔfa ma bonsama ne sia brada sɛ mewɔ asida nyombea mefama